0: tylko w łyk, pikel preko, a stek zaś fajne klak, sticka fikon pleko kłasiec. A sel flika zaciek, wal musa nie do kary ksak, fliko synu klak i ksak, wesian fleka płynek sens, fikon dla diksa, ja. A fuku willon klak, wosen, shin fla, no no willem żenek klak, stok one place and cess, flik one shot, a flik sen fika se, shik long kwas, and shako sin shit fa, a lick sit fly, a twish in a glass, fin fun, pliksa, nick fa, close dish nes, and if like a wicker shan block, fix baker, super, super, super, super, mega, super cool, less than, fill a cleanse, foundation, annex, lays, fresh, as, sans, never shans, and flake loss.
1: Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.